0: Słuchaj, Energy, Becky Lednite. Samo w Radio Play. Becky Lednite. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Radio Top 20.